0: Horrengoan, Kataluniatik 24 ideaz talea entzun dugu, Yo Els izeneko kantuarekin, eta ba, ikusten dugunez, zarata taraz zaio hau, ba, jarkorari eskenia, zegoen batipat, eta hori da, entzungo duguna, baina ongi pasako dugu, ba, aspaldiko kantuak, aspaldiko taleak entzuten, eta sorpresaren bat, baita ere.
1: Zaneko bauek tutsiko utal vasi politik tutaj jest szczególnie nam tutaj bardzo dobrze znamy. Często w naszym rodzinnym mieście mamy do czynienia z tymi bezpieczami. Pojedziemy. Policja chroni faszystów.